głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to krótkie hej od sąsiadki w windzie oznaczało pogardę, czy może początek egzystencjalnej katastrofy. Więc puszczam mu Redbone Childisha Gambino, bo ta piosenka dosłownie brzmi jak krwawiąca kość, która nie daje zasnąć. W radiu X-Vibe Childish Gambino, Redbone, dla Marka od Marka, bo czasem lepiej po prostu wpaść w paranoję przy dobrym basie.

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła w X-Vibe, a ty znowu nie możesz spać, bo twoja wyobraźnia postanowiła obejrzeć powtórkę najgorszych decyzji z ostatniej dekady. Pamiętasz rok 1982, kiedy świat oszalał na punkcie filmu Poltergeist? Ludzie nie wiedzieli, że ekipa filmowa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów do sceny w basenie, bo były tańsze od plastikowych podróbek z rekwizytorni. Pomyśl o tym, kiedy następnym razem będziesz szukać oszczędności w domowym budżecie. Zawsze lepiej wydać parę groszy więcej niż ryzykować klątwę z zaświatu w imię słabego efektu specjalnego. Życie to w sumie niezły bit, który czasem gubi rytm w najmniej odpowiednim momencie. Więc lepiej po prostu przestać szukać drogi do domu i płynąć z prądem. Kungs z Never Going Home wchodzi do gry w X-Vibe.

yasıldı.

Zegar tyka, a ty znowu nie śpisz, więc utknąłeś w Nightmarek, gdzie światło neonów odbija się w szklance z czymś, co dawno przestało być świeże. Pamiętasz rok 1982 i premierę filmu E.T. Stevena Spielberga, gdzie ten pomarszczony kosmita stał się ikoną, choć w rzeczywistości jego charakteryzacja była tak obleśna, że dzieci na planie uciekały z płaczem, a cały model zbudowano z resztek starego gumowego węża i czyjejś starej kurtki, co czyni z tego uroczego przybysza z kosmosu zwykły worek na śmieci napędzany elektrycznością. A to wszystko w X-Vibe, gdzie każdy bit brzmi jak echo nieprzespanej nocy. Więc posłuchaj teraz, jak Baim w noc po ciężkim dniu rozrywa ciszę w

Wiesz, w 2004 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby w ramach promocji filmu z lalką mordercą wysłać tysiące przerażających połączeń do niczego nieświadomych ludzi, co skończyło się zbiorową histerią i pozwami, bo kto od chciał budzić się przy dźwiękach chichotu Chucky. To totalny obłęd, więc wrzucamy na luz i w X-Vibe serwujemy Jason Aldean i Dirt Road Anthem.

ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu utknąłeś w tym cyfrowym czyśćcu razem ze mną, więc rozsiądź się wygodnie w fotelu, bo w czasie tej sesji w X-Vibe przypomnę ci, że w 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć film o morderczych pomidorach, które pożerają ludzi, co w zasadzie idealnie podsumowuje kondycję ówczesnego kina klasy B, gdzie kić mieszał się z absurdem w rytm pulsującego bitu, a teraz te czerwone bestie wydają się bardziej realne niż połowa problemów, którymi zaprzątasz sobie głowę przed snem. Więc nie szukaj sensu tam, gdzie go nie ma. Po prostu płynij razem z tym wszystkim w X-Vibe przy dźwiękach One Direction i Story of My Life.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie to nigdy nie kochał żony tak bardzo, jak udaje przed teściami. Ale teraz, gdy siedzi w tej ciszy, czuje, że to po prostu jego jedyna droga. Skoro The Way oznacza dla ciebie tę jedną wydeptaną ścieżkę, po której człapiesz, mimo że wolałbyś biec w drugą stronę, to w radiu X-Vibe leci Dennis Lloyd z utworem The Way. Dla Marka i od Marka, żeby mu się lepiej siedziało w tym układzie.

latach 90. pewien gość w Japonii stworzył Tamagotchi, czyli elektroniczne zwierzę, które w czasie audycji w X-Vibe przypomina ci o tym, że nawet cyfrowe życie umiera, gdy zapomnisz o karmieniu, co jest totalnie nightmarek, więc zanim wpadniesz w cyfrową żałobę, sprawdź Manam i Bez Ciebie Umieram 2011 Remaster. Oto kawałek pro

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, bo sen to dla mięczaków. A Nightmarek ma dla ciebie kolejny dowód na to, że świat jest dziwniejszym miejscem niż sugeruje twój niepokojący niepokój. Czy wiesz, że w 1994 roku firma Nintendo wypuściła przystawkę do konsoli, która miała czytać fale mózgowe gracza? Urządzenie o nazwie Biosensor działało tylko w jednej grze, o Tetrisie, gdzie twoje tętno miało rzekomo wpływać na prędkość spadających klocków. Oczywiście technologia była tak precyzyjna, jak wróżenie z fusów po tanim winie, więc projekt szybko wylądował na śmietniku historii. Gdzie jego miejsce? W X-Vibe serwujemy ten niepokojący beat dla twojej wyobraźni. Teraz Summer Dusk, Ferik oraz Masafi i ich Mess Is Mine w radiu X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

0: Broken Web.
1: Nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Vibe.

Słuchaj, Bronisława z Białystoku z tej strony. Mój szef dzisiaj przedłużył samego siebie, więc muszę wrzucić coś na uspokojenie. Może Set Fire to the Rain od Adele, żeby nie zwariować w tym Radio X5.

0: siedzisz tam pewnie w ciemnościach i myślisz, że świat jest normalny, a tymczasem w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist postanowili, że użycie gumowych szkieletów jest zbyt drogie i mało autentyczne, więc na planie użyli prawdziwych ludzkich szczątków, co sprawiło, że ekipa filmowa zaczęła zastanawiać się, czy klątwa to tylko marketingowy bełkot, czy może realne zagrożenie dla ich zdrowia psychicznego, bo nikt o zdrowych zmysłach nie trzyma w szafie szkieletu, który kiedyś był czyimś wujem, a teraz straszy w tanim kinie grozę. Ale hej, w X-Vibe przynajmniej nie musimy się martwić o rekwizyty. Wystarczy nam ten smutny beat, który wylewa się z głośników wprost do twojego pokoju. Więc posłuchaj Luisa Capaldiego w Before You Go, bo zaraz zniknie w czeluściach nocy w X-Vibe.
1: I feel by the wayside, like everyone else.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, bo sen to dla mięczaków. A ja jestem tu, żebyś nie czuł się tak bardzo samotnie w tej pustce w czasie audycji Nightmerk. Przypomniałem sobie, jak w 1996 roku pewien gość z tak zwanej branży wpadł na genialny pomysł wypuszczenia na rynek zabawki o nazwie Tamagotchi, co w praktyce oznaczało masowe hodowanie wirtualnych zwłok w plastikowym jajku, bo każdy dzieciak po 2 dniach zapominał nakarmić swój cyfrowy byt, co kończyło się spektakularnym zgonem w pikselach. To był totalny obłęd, generujący traumy pokoleniowe na skalę światową. Teraz czas na powrót do rzeczywistości, gdzie przynajmniej nikt nie umiera od braku klikania. Więc leci Sami i ich Lato 2010 w X-Vibe.

roku 1984 pewien genialny programista ukrył w grze na komputer ZX Spectrum autoportret, który wyłaniał się z ciemności tylko przy odpowiednim ustawieniu kontrastu. Jakbyś patrzył w oczy mordercy z Nightmarek, więc lepiej nie szukaj tam ukrytych znaczeń, tylko chłoń ten beat, bo w X-Vibe zaraz Daft Punk, Pharrell Williams i Nile Rodgers z Get Lucky.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: Siedzisz sobie w mroku i pewnie myślisz, że twoje życie jest dziwne, ale w 1986 roku pewien facet postanowił nakręcić film o morderczych pomidorach i nikt nie uznał tego za objaw obłędu, tylko za popkulturowy fenomen, co w sumie idealnie podsumowuje tamtą dekadę pełną neonów i absolutnie nietrafionych decyzji stylistycznych. Bo kiedy technologia raczkowała, ludzie woleli oglądać warzywa z nadmiarem agresji, niż zastanowić się nad przyszłością. A teraz ten beat, który zaraz usłyszysz, ma w sobie więcej sensu niż cała ta filmowa sałatka, więc po prostu odpuść sobie analizę rzeczywistości i daj się ponieść, bo Mac Miller oraz Empire of the Sun w The Spins to jedyne sensowne rozwiązanie w X-Vibe.
1: Dope shit like that, Germ. Oh, hi. Welcome back to Kids. Follow your dreams.

Słuchaj, tu wawrzyniec z kobyłki. Masakra jakaś. Karmię właśnie 12 ludzi i już ledwo wyrabiam. Więc puszczaj mi szybko to Say So od Doja Cat, bo inaczej w tym Radio X Vibe

Dobra, słuchaj uważnie, bo życie pisze scenariusze bardziej pokręcone niż te wszystkie horrory klasy B, które namiętnie połykasz w samotności. W 1982 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby wypuścić na rynek grę wideo opartą na filmie E.T. I tak się śpieszył, żeby zdążyć przed świętami, że cały ten elektroniczny śmieć wyszedł tak absurdalnie zły, że producent w akcie czystej rozpaczy zakopał miliony niesprzedanych kartridży na pustyni w Nowym Meksyku. Pustynny piach dosłownie pochłonął ten cyfrowy koszmar. I to jest chyba najlepszy komentarz do tamtej ery. Czasami lepiej zakopać błędy głęboko pod ziemią, niż pozwalać im wybrzmiewać w nieskończoność niczym ten smutny beat w X-Vibe. Teraz Kasia Cerekwicka i Potrafię kochać w X-Vibe.

słońce już za chwilę bezczelnie wpadnie do twojego pokoju, a ty wciąż siedzisz w tym mroku. Choć w czasie audycji w X-Vibe działy się rzeczy dziwniejsze niż fabuła filmu z lat 90., w którym główny bohater orientuje się, że jego życie to symulacja. Pamiętasz rok 1999 i premierę gry SimCity 3000, gdzie gracze odgryli, że jeśli postawisz budynki w odpowiedniej konfiguracji, w mieście pojawia się mroczny, pikselowy duch, który w zasadzie nic nie robi, tylko wywołuje gęsią skórkę u każdego, kto liczył na spokojne zarządzanie infrastrukturą. Bo w świecie technologii nawet błąd w kodzie potrafi być bardziej przerażający niż rzeczywistość. Więc zrelaksuj się przy tym klasycznym bicie, bo Lone Tasker i No Digity to jedno.

Radio X-Vibe. Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Skończyły się łzy w No Tears Left to Cry, więc teraz czas na włoskie L'amore è. Niby romantyzm, a pewnie i tak zaraz ktoś kogoś wystawi. Radio X.

Pool X Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

To był Ferrari w wykonaniu James Hype i Migi de la Rosa w X-Vibe. Wiedziałeś, że James Hype w młodości pracował w sklepie z butami, zanim na dobre zajął się DJ-owaniem? Teraz lecą następne hity dla pokolenia X, a w nich Peter Fox. Zostań z radiem X-Vibe.

0: CX Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.
2: We're going to dance and have some fun.

0: Come on, y'all too. Y'all are crazy, man.
1: Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Marek z Pragi przesyła wiadomość do swojego wczorajszego wcielenia, które o 3 nad ranem postanowiło wysłać byłej 10 SMS-ów, więc teraz musi gwizdać na konsekwencje i wziąć się w garść przy Whistle od Florajdy, bo to jedyny sposób, żeby przetrwać dzień w radiu X-Vibe.

Muzyka dla ludzi, którzy wiedzą, że nie wszystko w życiu jest super. X-Vibe. Gramy dalej. Guess who?

To był Lush Live, Zara Larsson w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona wygrała szwedzki odpowiednik Mam Talent, mając zaledwie 10 lat? To już historia. Teraz następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjedzie Passengers. Zostań z radiem X-Vibe.

Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona. W sumie bez różnicy. X-Vibe. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek sąsiadowi z góry, bo najwyraźniej nie masz dość tupania w nocy. I liczysz, że Depeche Mode w numerze Just Can't Get Enough podpowie ci, jak jeszcze bardziej podnieść standardy tego nocnego maratonu. Więc słuchajcie wszyscy w Radiu X Vibe tego hitu od Marka dla sąsiada.

This Love bołało jak zerwanie, a teraz wjeżdża je, żebyś poczuł się jak na tanecznym parkiecie w kryzysie wieku średniego. Nie pytaj, po prostu się ruszaj. Radio X-Vibe.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

najpierw Luna, teraz Face to Face. Serio, ta zmiana nastroju jest bardziej skomplikowana niż moje ostatnie randki w ciemno. Przynajmniej muzyka tutaj nie wymaga od ciebie terapii. Radio X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Marek z Radomia przysłał wiadomość dla swojej żony Anny, bo w końcu po miesiącu walki z uporczywym bólem kręgosłupa wreszcie udało mu się wstać z łóżka bez stękania. Więc ten utwór idealnie oddaje ulgę płynącą z odzyskania pełnej sprawności ruchowej. W radiu X-Vibe lecą Phoenix z numerem If I Ever Feel Better. Dedykuje Marek dla Anny.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www. Nuda.
0: X-Vibe.

POX Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

To był A Night to Remember zespołu Shalamar w X-Vibe. Czy wiesz, że Howard Hewitt z tego składu śpiewał w chórkach u Michaela Jacksona, zanim stał się gwiazdą? Następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wpadają Shawn Mendes i Camila Cabello. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

skoro DJ Gara's Fallen in Love, to jasne, że zaraz zaliczysz twarde lądowanie. A skoro She Can't Love You, to przynajmniej zaoszczędzisz na prezentach. Radio X Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

to był Dynamite od BTS w X-Vibe. Przy czym warto wiedzieć, że członkowie zespołu mają zakaz robienia prawa jazdy, bo boją się o ich bezpieczeństwo. Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę poleci Maroon 5 oraz Wiz Khalifa, więc zostań z radiem X-Vibe.

Marek z osiedla przy ulicy Leśnej przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który znowu zajął 1,5 miejsca parkingowego, więc dedykuje mu utwór This is how we roll wykonawców Florida Georgia Line oraz Luke Bryan, bo skoro on tak właśnie parkuje, to niech przynajmniej posłucha, jak to się robi w Radiu X.

0: despacito.
1: Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tych wszystkich rzekomych kurierów, którzy codziennie próbują mi wręczyć paczkę widmo, mimo że nie zamawiałem nawet pizzy, więc dedykuję im Visitors od Koto, bo najwyraźniej ci goście z zaświatów nie mogą przestać pukać do moich drzwi w radiu X-Vibe.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

To był UNDIA od tajnej J Balvina, Dulipy i Bad Bunny'ego w X-Vibe. Czy wiesz, że Pet Shop Boys przed karierą muzyczną pracowali jako dziennikarze w magazynach o modzie i komputerach? Serwujemy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjadą właśnie Pet Shop Boys. Zostań z radiem X-Vibe.

Radio X-Vibe. Tu się gra jak na weselu wujka z dzicha, tylko że bez bójki. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

Skoro You Belong With Me, to pewnie już planujesz ślub. Spokojnie, From This Moment On to tylko piosenka, a nie wyrok dożywocia. Uciekaj, póki możesz. Radio X Vibe. I just swear.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

0: Skoro mi chęte już wytańczyło swoje, pora na Woodpecker Front Space. Bo najwyraźniej kosmici też potrzebują dzięcioła, żeby przewiercić się przez tę radiową pustkę. Totalny obłęd, tylko w Radio X-Vibe.
1: Hey! Hey man!
2: Watch out!
1: It's a woodpecker from space!

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Słuchaj, Mirosław z Zezulina tutaj. Mały gówniarz właśnie mi gryzie kapcia, więc potrzebuję czegoś na uspokojenie. Zagraj mi może Day and Night od Kid Cudi, bo to jedyne radio w Radiu X-Vibe, które jeszcze mnie nie drażni.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

To był Breathless zespół The Corrs w X-Vibe. Wiedziałeś, że rodzeństwo Corrs zaczynało od grania w pubie swojego ojca w Dundalk? Następne hity dla pokolenia X. A już za chwilę wracamy z Dido. Zostań w radiu X-Vibe.

Radio X Vibe. Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X Vibe tylko konkret, na przykład taki.

0: Thou shalt know she can't love you.
1: Słuchasz radia X-Vibe i dobrze, bo jak mawiał Franz Maurer, nie chce mi się z tobą gadać, ale do was jeszcze tak.

Skoro obiecałeś, że po Never Be The Same wszystko się zmieni, to czemu znowu tańczysz jak w latach 90? Rhythm is a dancer. I wszystko jasne, nie udawaj, że masz lepszy gust. Radio X.

To był Hideaway od Dive X Vibe. Czy wiesz, że ta dziewczyna nagrała ten hit w swojej sypialni, mając zaledwie 16 lat? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wchodzi Bobby Brown. Zostań z radiem i

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek, ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie, no bo kto bogatemu zabroni.

Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który wciąż nie może zapomnieć, jak 3 lata temu gość w srebrnym kombi zajechał mu drogę przy rondzie, więc dedykuję mu utwór You Say Lauren Daigle, bo w sumie to faktycznie mówisz dużo, ale nic z tego nie wynika. A puszczam to w radiu X-Vibe, żebyście obaj w końcu odetchnęli.

godzina w Radiu X Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

To był How to Love od Lil Wayne'a w X-Vibe. Wiedziałeś, że Wayne w wieku 8 lat napisał swój pierwszy tekst rapowy, używając do tego policyjnego notatnika? Mamy następne hity dla pokolenia X, a teraz wskakuje De Lassie. Zostań z Rawiem X-Vibe.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Wa.

je! Pawela tutaj z nędzy. Biegam właśnie po tej starej głównej ulicy i normalnie wspomnienia wracają, więc muszę usłyszeć Milioner od Ibongst i Kelis Andrze 3000, bo bez tego w tym całym Radiu X Vibe to po prostu nie to samo.

Szukałeś tej miłości w Tebuskę, a teraz Break Free przypomina Ci, że jedyne, od czego musisz się uwolnić, to ten Twój fatalny gust muzyczny. Radio X-Vibe.

Stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

najpierw Stumbling In jak po trzecim drinku, a teraz Hypnotic Tango. Widać, że twoja koordynacja ruchowa to dzisiaj totalny żart. Lepiej usiądź, bo jeszcze zrobisz sobie krzywdę. Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Słuchajcie, mam wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojej teściowej, bo tylko tak, fizycznie, za pomocą drabiny i sznurka, jest w stanie w końcu dostarczyć jej tę nieszczęsną przesyłkę kurierską prosto pod chmury. To wzruszająca historia o poświęceniu dla logistyki, więc leci LMC i U2 w Take Me to the Clouds Above, specjalnie dla teściowej od Marka. Oby ten towar w końcu doleciał na miejsce. W radiu Extem Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: today. Right now, let's get into this motherfucker. You understand?
1: Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

To było I Ran So Far Away od A Flock of Seagulls. A wiesz, że ich wokalista był fryzjerem, zanim założył zespół? Następne hity dla pokolenia X. A teraz leci Rihanna w radiu X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

Dostałeś green light, żeby wreszcie ruszyć z miejsca, ale zaraz wpadnie ain't nothing going on but the rent i znowu nie starczy ci do pierwszego. Życie to brutalna matematyka. Nie w Radio X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci jak żyć, nie mówimy Ci na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

To był The One od Rhea Garvey i Vice w X Vibe. Czy wiesz, że Rhea, zanim stał się gwiazdą, pracował jako ochroniarz w irlandzkich pubach, więc pewnie niejednego delikwenta wyrzucił za drzwi. Serwujemy następne hity dla pokolenia X, a zaraz w głośnikach pojawi się Cher. Zostań z radiem X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: wieczory mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe. Gramy co chcemy. Nawet pogodę mamy lepszą.

Słuchaj, Żaneta stupadał tutaj. Totalny obłęd, dzieciaki mi roznoszą domu, więc puszczaj mi szybko to drive od train, bo oszaleję w tym Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Marek z Ursynowa chciał napisać szefowi, że projekt jest gotowy, ale słownik zmienił to na projekt jest do dupy, co sprawiło, że przez tydzień unikałem wzroków firmowej kuchni. Dlatego dla mojego niedoszłego pracodawcy w radiu X-Vibe leci You're My Number One w wykonaniu Mareya McDougala, żeby wiedział, że mimo wszystko pozostaje dla mnie

to był Ani Kuni w wersji Polo and Pan. Vix Vibe. Wiedziałeś, że ten duet przed założeniem zespołu zajmował się produkcją muzyki do filmów dla dorosłych? Następne hity dla pokolenia X, czyli Lifehouse, już za chwilę. Zostań z radiem X Vibe.

0: to są takie chwile, kiedy... Kiedy myślę sobie o tym, że warto było szaleć tak, żebyście to dla mnie dzisiaj zaśpiewali. Dziękuję.
1: X-Vibe. Radio takie trochę inne.

K-pop przechodzimy do Million Dollar Bill, bo przecież każdy koreański idol marzy o takim przelewie, a nie o twojej miłości. Żyjemy w absurdzie, słyszysz? Radio X-Vibe.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Słuchaj, Aldona z Chrząszczyże Woszy tutaj walczy z tym olejem w garażu. Masakra. W sumie puszczaj mi zaraz What's Love Got To Do It od Tina Turner, bo w tym Radio X Vibe przynajmniej nie muszę myśleć.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

to był At the End of the World As We Know It od R.E.M. Wiesz, że Michael Stipe przez lata nie wiedział, co dokładnie śpiewa w refrenie? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę The Smashing Pumpkins. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Andrzej Piasieczny z Robertem Chojnackim wciąż potrafią nieźle namieszać w głowie, nawet jeśli od premiery tego nagrania minęło już 28 lat. Co swoją drogą przypomina mi, że w roku 1998 przeciętny człowiek spędzał przed telewizorem ponad 3 godziny dziennie, czyli dokładnie tyle, ile teraz zajmuje ci bezmyślne przewijanie ekranu smartfona w poszukiwaniu odrobiny sensu. Ale skoro już tu jesteś, to darujmy sobie te techniczne rozkminy i pozwólmy, żeby emocje z tamtych lat płynnie przeniosły się w bardziej współczesne rejony, gdzie miłość bywa równie skomplikowana, choć opakowana w nieco inne brzmienia. Więc zapnij pasy, bo teraz G-Eazy i Halsey oraz Hem & I w Radiu X Vibe.

Siedzę w tym korku w Katowicach. W końcu wracam do domu. Więc Roman prosi o... No, o to Silence. Tiestas In Search of Sunrise Remix Edit. Od Sarah McLachlan. Żeby jakoś dotrwać do celu. Na radio X-Vibe.

Ten numer o otwartym dachu brzmi jak obietnica wakacji, których nigdy nie doczekasz. Bo przecież w 2004 roku świat uwierzył, że największym zagrożeniem dla ludzkości jest samotność w sieci i pierwsze niezdarne próby randkowania online, co było równie zabawne jak dzisiejsze próby bycia fit. Skoro już jesteśmy przy klimatach, które każą zapomnieć o rzeczywistości, pora na taneczny impuls, który w X-Vibe rozbuja nawet najbardziej opornych. Więc teraz Spiller oraz Sophie Ellis-Bextor i Groove Jet If This Ain't Love w X-Vibe.

Black and Yellow, Wiz Khalifa, Wiz Vibe. Wiedziałeś, że Wiz ma własną odmianę marihuany nazwaną Khalifa Kush? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na The Jam. Zostań z radiem Wiz Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X.

tysiące dolarów w cyfrowego psa, który według producentów miał żyć wiecznie, choć w praktyce padał po kilku tygodniach intensywnego głodu. Podobnie bywa z emocjami, które czasem potrzebują resetu. Ot i nie paść z wycięcienia, jak ten nieszczęsny elektroniczny zwierzak. Zostawiamy więc za sobą ten chaotyczny klimat, ot i zanurzyć się w coś znacznie spokojniejszego, co pozwoli przetrwać wieczór bez zbędnych nerwów. Teraz Lone Tusker oraz Ben Woodward w utworze Easy on Me w Radiu X-Vibe.

Słuchaj, Waldemar z Jęczydołu tutaj. Właśnie przypomniałem sobie, jak kiedyś cisnąłem na Vegas i muszę usłyszeć Take Care od I've Been Drake, Rihanna. Bo to jedyne, co pasuje do klimatu Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.

słuchając tego elektronicznego pędu w wykonaniu The Weeknd, trudno uwierzyć, że w 1986 roku pewien producent wpadł na pomysł odisprzedawać ludziom puszki z powietrzem w ramach żartu, który stał się hitem. Skoro świat od dekad zachwyca się takimi absurdami, cisza wydaje się wręcz luksusem na wagę złota, zwłaszcza gdy potrzebujesz chwili oddechu od tego całego zgiełku. Zostawiam Cię więc z mistrzami melancholii, a Depeche Mode i ich Enjoy the Silence już

To było IO Technologii w wykonaniu Revelries w X-Vibe. Czy wiesz, że członkowie tego składu poznali się przez przypadek w jednej z londyńskich kawiarni, co całkiem nieźle wyszło im na zdrowie? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Fisher Z. Zostań z radiem i...

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

czerwone gitary i ich historia jednej znajomości to definicja muzycznego sentymentu. Choć trzeba przyznać, że ta opowieść brzmi dzisiaj jak z innej galaktyki. Skoro mowa o minionych czasach, w 1983 roku świat oszalał na punkcie pierwszej gry z Mario, co udowadnia, że od zawsze szukamy bezpiecznej przystani w wirtualnej lub dźwiękowej rzeczywistości. Skoro już dotarliśmy do domu, pora odpuścić sobie te wszystkie wielkie dramaty i po prostu odpłynąć w stronę spokoju. Zamiast męczyć się z kolejnym wyzwaniem, lepiej wtulić się w kojące dźwięki, które serwuje nam Edith Whiskers. Teraz Edith Whiskers i Home w Radiu X Vibe.

Mamy wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek swojej teściowej, bo w końcu po miesiącach prób udało jej się wreszcie zrozumieć, że overload to instrukcja obsługi pralki, która przeciąża domową instalację. Totalny obłęd, ale w sumie święta racja, bo kto od i pomyślał, że to hit o korkach wywalanych przez wirowanie. A teraz w Radiu X Vibe. Suga Babes. Overload. Dla teściowej od Marka.

Michael Margadzi właśnie skończył nam opowiadać o swoich lękach przed startem, co jest całkiem urocze, biorąc pod uwagę, że w 1986 roku świat muzyczny zadrżał z zupełnie innego powodu. Bo właśnie wtedy niejaki Neil Tennant zaczął udowadniać, że syntezatory to nie zabawka dla dzieci, lecz narzędzie do tworzenia epickich hymnów. Więc skoro już oswoiliśmy ten niepokój, czas zanurzyć się w coś, co brzmi jak dźwiękowa podróż przez włoskie autostrady. W X-Vibe. Teraz Pet Shop Boys i Pani Naro w radiu X-Vibe.

To był Love You Like a Love Song od Selena Gomez and the Scene w X-Vibe. Wiedziałeś, że Selena jako dziecko grała w Barneju i Przyjaciołach? Kolejne hity dla pokolenia X nadchodzą.

0: X Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.
1: Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Stasia Kowalska w utworze Kto może to dać? Przypominała nam czasy, gdy emocje przelewało się na papier, a nie w komentarze pod zdjęciem obiadu. W 1997 roku świat oszalał na punkcie pierwszej owcy sklonowanej z komórki somatycznej, co dowodzi jedynie, że natura od zawsze przegrywa z ambicjami ludzi szukających kosmicznych rozwiązań dla ziemskich nudności. Skoro mowa o poszukiwaniu życia poza naszym podwórkiem, czas na odrobinę galaktycznego klimatu, który brzmi znacznie lepiej niż naukowe eksperymenty w laboratorium. Zostawiamy sentymenty za sobą i lądujemy na innej planecie, bo w Radiu X Vibe nawet kosmici wiedzą, czego warto słuchać. Teraz Katy Perry oraz Kanye West i E.T. w Radiu X Vibe.

Marek z Radomia pisze, że ta piosenka to czysty dowód na to, jak boleśnie można się naciąć na przeterminowanym nabiale, więc dedykuje ten kawałek swojej żonie, która wciąż nie może mu wybaczyć tego incydentu z zeszłorocznym twarogiem. A teraz w radiu X-Vibe, Roxette, It Must Have Been Love, dla żony od Marka.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Milky Chance i to ich Colorado brzmią tak, jakbyś właśnie pakował plecak na wyprawę, której nie przeżyjesz. A skoro już o dziwnych decyzjach mowa, w 1993 roku świat oszalał na punkcie pewnego mruczanego hitu, bo najwyraźniej ludzie potrzebowali czegoś równie niepokojącego jak wspomnienia z podstawówki. Więc skoro już weszliśmy w ten dziwny klimat, posłuchaj, jak Crash Test Dummies w serwują dawkę nostalgii, która w X-Vibe smakuje zdecydowanie lepiej niż poranna kawa.

0: prawniku. Oczka mu się odlepiło, temu misiu.
1: A u nas? U nas wszystko gra. Dosłownie. Radio X-Vibe.

X-Vibe nie pyta, tylko gra.

double Shawn Mendes i There's Nothing Holding Me Back w X-Vibe. Wiedziałeś, że Shawn nauczył się grać na gitarze z tutoriali na YouTube? Następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Jewel. Zostań z radiem X-Vibe.

Słuchacie radia X-Vibe.

Jesteśmy X-Vibe. Nie dziękuj.

Muzyka dla ludzi, którzy wiedzą, że nie wszystko w życiu jest super. X-Vibe. Gramy dalej. Hit the beat and take it to the first note.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

przez 24 godziny. Trochę jak relacje z ludźmi, tylko mniej skomplikowane i z mniejszą liczbą zbędnych emocji. Lepiej więc zamiast niańczyć wspomnienia, daj się ponieść drapieżniejszym dźwiękom. Teraz Maroon 5 i Animals w Radiu X-Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo w końcu po miesiącu sprzątania garażu zrozumieli, że faktycznie żyją w wielkim, wielkim świecie, gdzie każdy karton po telewizorze z lat 90. zajmuje stanowczo za dużo miejsca. A teraz w Radiu X Vibe Emilia Big Big World dla żony od Marka.

Callum Scott, Where Are You Now? Brzmi jak ktoś, kto desperacko szuka sensu życia w zamrażarce. Co w sumie przypomina mi rok 2004, kiedy to świat oszalał na punkcie telefonów z klapką, które dzisiaj nadają się już tylko do dziadka do orzechów. Skoro już wiemy, gdzie jesteśmy, czas na dawkę kojącego smutku w X-Vibe, bo Coldplay Fakes You to idealny soundtrack do naprawiania błędów młodości. Czyli teraz Chris Martin i Fakes You w X-Vibe.

był Good Time od Owl City i Carly Rae Jepsen, X-Vibe. Czy wiesz, że Owl City to w zasadzie jeden gość, który nagrał cały ten hit w piwnicy u rodziców? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę MC Hammer i jego słynne spodnie. Zostań z radiem X-Vibe. You can't touch this. You can't touch this. Touch this.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

zegar wskazuje godzinę 23, a ty wciąż tkwisz w tym cyfrowym czyśćcu. Więc witaj w Nightmarek, gdzie czas płynie wolniej niż internet w 96 roku. Skoro już tu jesteś, to wiedz, że w 1982 roku pewien człowiek z firmy Atari postanowił stworzyć grę na podstawie filmu E.T. i zrobił to w zaledwie 5 tygodni. Efekt był tak tragiczny, że tysiące egzemplarzy zakopano na pustyni w Nowym Meksyku, tworząc prawdziwy growy cmentarz pod piachem. To dopiero początek obłędów X-Vibe, bo świat jest tak samo dziwny jak ten bit, który zaraz usłyszysz w uszach. Więc nie szukaj sensu tam, gdzie go nie ma, tylko poczuj ten mroczny takt, bo Lone Tusker i ich Miracle w X-Vibe właśnie wjeżdżają w

bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi. Scratching and give me a beat.

Słuchaj, tu wawrzyniec z kobyłki. Masakra jakaś. Karmię właśnie 12 ludzi i już ledwo wyrabiam. Więc puszczaj mi szybko to Say So od Doja Cat, bo inaczej w tym radio X-Vibe oszaleje.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, jakby ten miał zaraz wypluć odpowiedź na sens życia. Więc wpadnij w objęcia Nightmarek, gdzie czas płynie szybciej niż twoje złudne nadzieje na sukces. Czy wiesz, że w 1986 roku film Poltergeist stał się legendą nie tylko przez efekty, ale przez fakt, że ekipa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów do sceny w basenie, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty z hurtowni, co jest definicją makabrycznego oszczędzania w duchu lat 80. To czysty obłęd, jak bardzo ludzie potrafią naginać rzeczywistość dla kilku dolarów, ale przynajmniej teraz wiesz, dlaczego ten film tak bardzo drapie pod skórą. A teraz czas na odrobinę nostalgii z Dżemem i utworem Wehikuł Czasu. To byłby cud. 2003 remaster, który poleci zaraz w X-Wipe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

2002 roku ekipa filmu Ring tak bardzo uwierzyła w swój marketing, że rozrzucali po miastach kasety wideo z przerażającym nagraniem, co w czasach przed internetem było czystym obłędem, bo ludzie autentycznie bali się je odtwarzać w swoich odtwarzaczach. A teraz w X-Vibe leci Pink i jej Try, więc odpuść sobie ten cały nightmarek i posłuchaj tego kawałka.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.
2: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: Nie miałem prawie nic.

cyfrowy świat bywa tak samo nietrwały jak obietnice polityków. Kiedy świat wokół zaczyna przypominać zardzewiały złom, dobrze jest wrócić wspomnieniami do miejsc, które wciąż wydają się bezpieczne, nawet jeśli dawno przestały istnieć. W X Vibe. Ed Sheeran zabierze Cię teraz na wzgórze, w Castle on the Hill.

1996 roku twórcy filmu Fargo tak bardzo bali się oskarżeń o prawdziwość makabrycznych wydarzeń, że umieścili w napisach końcowych absurdalną informację o tym, iż wszystkie postacie są fikcyjne. Nightmarek to przy tym pikuś, bo ludzie w to uwierzyli, a prawda o ludzkiej naiwności jest bardziej przerażająca niż ten bit. Glass Animals i Heatwaves w

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, bo strata czasu przy tak fascynujących głupotach, jakie serwuje nam rzeczywistość. Pamiętasz rok 1999, kiedy świat miał się skończyć przez błąd w zapisie daty w komputerach? To był totalny obłąd, bo ludzie wpadli w taką panikę, że wykupywali konserwy i świeczki, jakby miało nie być jutra. A potem nastał rok 2000 i nic. Po prostu totalna cisza w systemach. Wszyscy przeżyliśmy ten technologiczny żart bez żadnej draki. Chyba, że liczysz zmarnowane pieniądze na zapasy tuńczyka. Teraz w X-Vibe PZ i Nun z kawałkiem Ukryty w mieście krzyk. Wbijaj w ten beat, bo noc dopiero nabiera smaku w radiu X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że w sumie cieszy się, że jego była zaszła w ciąży z innym, bo wreszcie nie musi udawać, że lubi dzieci. Strasznie to smutne, ale przynajmniej szczere. A skoro glad you came w jego głowie oznacza tylko tyle, że w końcu przyszła pora, żeby wiać, lecimy z tym w radiu X-Vibe. Efa Beyond Bliss, Sergio Ochoa i Glad You Came dla Marka od życia, które bywa brutalnie przewidywalne.